0: ne odpira roke.
1: Ne, ne, ne. Ne, ste ti, mislim, ne bi.
2: A te kuzda!
3: Ej, 7 pa 10 je društvo. To je 6 pa 5.
1: Ja, to
3: fucking ne
1: delati.
0: Dej že prežgino.
1: Dej
2: gre o kamere.
3: Ama kdo bi še roče, ki skri pa perjani?
2: Dej nekaj, dej reči.
0: Dej, kaj to sam? Dej, kaj to sam?
4: Se pojutro pozna.
5: Čakaj, a ni da se jutro po noči pozna?
6: Oboje. Čakaj, ne. Dan se pojutro pozna.
5: Jutranji program Radija Študent. Vsak dan.
2: To.
5: Med tednom.
2: Točno.